Yo kesie Udi hini Wo amanyi na so Yadewa si Ewo yene radi Yesu Kristo dimu.